0: Pozwolę jeden zanieść. Pozwolę
1: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.